A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: wolność. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje. Inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą. Ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie long playa pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem Clenchon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do Clenchona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy Clenchon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem. Był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez Clenchona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem Klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i Trzech Koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na Fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na Twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z Klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na Fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Severin Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był Klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Severin nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marli Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Bagartu, przez ZAIK, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważam, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę. Dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od baratonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że czerwone gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność czerwonych gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli tego chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 long playa zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył Skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował Skrzypczyk. decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnioniemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée Skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ensemble z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych Stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, Ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów czerwonych gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku czerwonych gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałów, Igor Palaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
2: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
4: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
5: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
4: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać albo w którym mieszkasz cały czas?
5: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
4: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
5: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
4: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
5: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
4: fizyka.
5: Jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
4: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały, bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
5: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
4: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
5: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu...
4: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
5: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego miałem największe chody po prostu w szkole.
4: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
5: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
4: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
5: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęska, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
6: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie.

0: Że w innym lesie też, gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
1: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
2: Popróbowałem.
1: The Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się. Pierwsza edycja. Zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, no bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta. Jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu, co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
2: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
1: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
2: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids się zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że, nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie? Nie,
1: oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
1: więc no. Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili, tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny...
0: Tak, nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. Mm. Nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się, kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak,
0: dobra.
1: Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trafiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie gdzieś tam, te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było. Było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią. Ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mhm. Jestem ogromny hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z innymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza
0: się. Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale na
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, plus też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna, jest zatankowany, jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę i pogratuluję.

0: Czy wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer Czekaj?
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał stylowym i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
0: Oto jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać.
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.
2: Powiedziałem słowo za dużo.

0: Świata.
1: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie, nie chcę zapomnieć.
2: A, to też jest ładny numer, to fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer, uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
1: Z Opolszczyzny.
2: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
1: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
2: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
1: finansowa.
2: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, jeżeli ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny po prostu, do którego wrócę w którymś momencie.

0: Jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrej muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz. Ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości. Myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka.

0: miewasz sny?
1: Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lulabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jego ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, a bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czy ja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych?
1: No tak słyszałem, gdzieś tam się zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja to się mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi... Co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: Tośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora. I brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak Amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał Korn.

0: niestety, ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli
0: ja...
1: rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym, jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la vie.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą, dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy tam, nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędyk, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku.
1: Roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędyk miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że
0: to...
1: kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i
0: dogadania. Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary są
0: nie
1: w tych utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę, potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później, więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce jest taką dokładką, która robi takie nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat prawda? Stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć. Można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć trzy utwory. No skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię. Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem... No. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może niewybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się, ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś projektem czasu
0: bardzo
1: jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej,
1: tak,
0: butelki,
1: żeby
0: wlać
1: mógł...
0: miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy. No zgadza się.
0: Rzeczy,
1: i my też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za to,
0: oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło. Ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadbarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie, że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje
0: zapomnianie. Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim układzie.
0: Boisz się hejtu?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie.
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesień do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe i to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło, pięknie dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam.

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: SK2.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. Ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Ja no wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK2.

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to królowa łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz królowa łez też się pojawi.

0: Króla w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze co sobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa. Pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabatach.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Userkis. Zaglądamy na deski Teatru Maska w Rzeszowie. Tam w październiku możecie zobaczyć nowość, czyli Wesele na scenie. Cała aktorska obsada teatru.
9: No niesamowita historia znana od lat. Jest ona u nas w teatrze odczytana współcześnie. Warto wracać do klasyki.
8: Mówił Przemysław Jaszczak, dyrektor artystyczny Teatru Maska. Wesele w Masce możecie oglądać do 9 października. A na wyjątkową wystawę nawiązującą do historii rzeszowskiego żużla możecie zaglądać do WDK-u w Rzeszowie. Ekspozycja pod tytułem Anatomia FIS, jak inżynierowie z Rzeszowa zrewolucjonizowali czarny sport, dostępna jest do 15 października.
10: Jest 10. News SK 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
11: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
12: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
13: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
14: A jaka idealna będzie cena benzyny?
15: No, myślę, że te 5,19.
10: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom. Podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia. Nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
16: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej. I o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie będę Julią. Na ile?

0: To jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyk i Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w kieleckim urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu, a jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz. SK

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2 Rzeszów.
2: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nosprze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy. Po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać Wypuśćcie mnie stąd, bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu. SK

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla Was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą Nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć jedną i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Paluch, please World Wars World War.
3: SK2.
4: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
3: Reklama.

0: opłaca.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hamczak. Trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
15: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
14: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
16: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
14: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Wekić.
17: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
18: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
19: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecimy na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać Ci swój PIN do karty. Może Ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu Ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z Was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i podnogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można i nie można też ich zostawić, że na przykład nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienia. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz, wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: żarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Michał Serkis. Mamy dla was zaproszenie na trzecią w tym roku, czyli jesienną edycję amatorskiej Ligi Speed Slalomu w Rzeszowie, a ta już w najbliższą niedzielę, mówi Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
23: To są zawody, w których każdy może wziąć udział. Polegają one na ominięciu 10 pachałków slalomem. Można w dowolny sposób to ominąć. Każdy na naszych zawodach dostaje taką samą nagrodę. Oczywiście jest dyplom, medal.
22: Speedslalomowe ściganie przypominamy w najbliższą niedzielę w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, początek o godzinie 10. Więcej szczegółów na facebookowym profilu wydarzenia lub na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
24: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Nad dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
25: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
26: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
24: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. Rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
21: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do was.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Jest

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie, natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca, szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent. Kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać 5 smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku, dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: wrócić.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać, czyli kapusta z grzybami, bigos. To są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym. I jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18:00. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, w panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, który można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok Ładocha, no ale to jest taka audycja Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mi nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być sfotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, no bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: żarcie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy?

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.
17: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
18: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
17: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
0: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
17: Na dalszą część soboty? Tak. Odpoczywać w końcu weekend.
0: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna złota polska jesień.
17: A można, można się
0: wybrać. No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
17: To się zgadza.
0: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i juchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2.

Numer idealny pod sobotnie sprzątanie. Dede Negra, Kawałek podłogi. A za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba. I chłopaki, i słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694-350-004.
9: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
10: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
9: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdzie wrzesz?

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Serkiza. W przyszłym tygodniu rusza jubileusz 25-lecia istnienia Teatru Przedmieście. I tak oprócz spektakli, które będziecie mogli zobaczyć, organizatorzy przygotowali kilka innych wydarzeń. Będzie m.in. koncert jubileuszowy, wystawa artystów, malarzy i prezentacja filmu dokumentalnego. A po spektaklach nie zabraknie również spotkań z twórcami. Świętowanie jubileuszu rozpocznie się 9 października. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Teatru Przedmieście. Poniedziałek kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem. W planach wejście w trzech grupach. Pierwsza o 15:00 i zbiórka na placu Sierpieniawitów. Szczegóły sprawdźcie na stronie rzeszowskich piwnic.
17: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu. 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z czterech meczów Ligi Narodów.
18: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
17: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
19: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
20: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
19: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
20: Można zaszaleć, proszę bardzo.
19: No na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina van Dessel, dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
21: 100% polskich hitów.
22: Polskich hitów.
21: SK2.
23: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk pan Asewicz i pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa i pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem. I internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasę z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2

0: To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym Messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No, myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. SK. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach. Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe. Zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no i zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.

0: Twoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
7: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
6: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, Nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jał Serkis, będzie las, lód, być może także śnieg, no i noc, a także blask pochodni i ognisk. To podczas drugiej edycji biegu ognia i lodu w Głogowie Małopolskim nieopodal Rzeszowa. Ta biegowa impreza wprawdzie dopiero 28 listopada, ale dajemy już znać, bo trwają zapisy, a liczba pakietów ograniczona. Poszczegóły odsyłamy na facebookowy profil organizatora, czyli Klubu Morsa Słoneczko. W październiku startuje Tauron Liga i swoją rywalizację o najwyższe cele rozpocznie Asekoresowia Rzeszów. W pierwszym meczu siatkarze zagrają na wyjeździe. Zmierzą się z Politechniką Częstochowa, potem wyjazdowe spotkanie w Chełmie, a na Podpromiu mecz będzie 31 października z Treflem Gdańsk. Szczegóły na asekoresowia.pl.
10: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina van Dessel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdydurkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie. SK2. A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Eviva l'arte.

Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia. SK2. Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: marzenie. BRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show-biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co? SK2.
1: Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
6: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę Was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla 2 osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony. SK2. A teraz Mira Fiori od Artura Rojka.

0: Puppy Love, Chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar Luz Polokaj właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen Witaj!
1: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9. Pa!
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
9: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
8: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
6: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk-invest.pl i pod numerem 694 350 004.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi-

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który da?

0: Rakiety.
1: SK2 Rzeszów. Rzeszów.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.